Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesco.